99.1 FM Ijako Akure. Bangba la shata tori e la se duro dede. Glow 99.1 FM Ijako Akure.